0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fist thing.
1: Zabudź, tylko znajdź to w końcu.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.